0: Kenya Caleb Kibele Kenya.
1: Yes, silo sungole sada yo lengdo ile Caleb Kibele Kenya. Ira bagana ri yo keje miara yo ndu atai nanu. Miara yo ndu atai. Keje Caleb ole Kibele Kenya. Kabisa. Miara yo ndu atang. Kabisa wala ni ngoni. Miara yo kabisa ndu atang. Woni ni no kera yo ni ngoni. Ma yo tana kera yo ni no. Ka wor nya nay ay bo san ndu yo ile Kibele Kenya. Jor sin ndu atai ni me kaja.
2: Ne miara yo. Yes.
1: Ka usman de ne bo.